kiszy zwrócąca jest 7 punt z duma. Sagdan u tydnu jena moja lubica. Kiszy zwrócąca